przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: This ain't no disco.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
1: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
0: Wspaniale się to ogląda.
1: A jak smakuje?
0: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje, 8 na zegarach. No to będą wiadomości.
6: W rocznicę rzezi wołyńskiej słychać głos o pojednanej Europie. Dorożki na krakowskim rynku zostają, ale batalia o nie jeszcze się nie skończyła. Hiszpania, Francja oraz Argentyna, Anglia to półfinały piłkarskiego mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu. Takie głosy było słychać w dniu uroczystości 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
8: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
7: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
9: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
7: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta.

0: prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Kierowcy panikują przed nowym tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa. Mimo decyzji radnych o tym, że mają zostać w mieście, aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania, jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie Sabina Janeczko.
2: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
1: Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Na razie jednak dorożki konne pozostają. Poznaliśmy pary półfinałów piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Hiszpanią, a Argentyna z Anglią. W nocy Argentyńczycy wygrali po dogrywce ze Szwajcarią 3-1, a Anglia też po dogrywce 2-1 z Norwegią. Półfinały we wtorek i środę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Dziś sobie też może popadać już nie tylko w centrum czy na wschodzie kraju, ale także na południu i w Wielkopolsce. Bez parasola, raczej tylko zachodniopomorskim. Tam najcieplej 27 stopni, 21 w centrum, 18 na Podkarpaciu. Prawie 3 po 8, Kacper Sosnowski. Przywitam się jak najkrócej i jak najpiękniej się da w niedzielę. Dzień dobry!
3: Radio Złote Przeboje.
4: I zaczynamy od perfekcyjnego zespołu. Perfekt, chcemy być sobą.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
0: Złote Przeboje.
2: Come on! Martinez, you ready, girl?

Camaro w Radiu Złote Przeboje, a przed nami Bonnie Tyler, którą ciągle wspominamy, bo odeszła od nas w mijającym tygodniu. A ona pod koniec lat 70. kupiła, słuchajcie, dom w Portugalii, w Algrave. Jakiś czas później się tam przeprowadziła, no i w poprzedniej dekadzie wyburzyła ten stary dom i zrobiła sobie piękną, nowoczesną willę z basenem, widokiem na Atlantyk. Miała w ogrodzie sztuczne wodospady, zejście na prywatną plażę. Miejmy nadzieję, że była tam do końca szczęśliwa, bo właśnie tam cały czas mieszkała. Tę piosenkę zapowie sama.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Poszukujesz dużej powierzchni przemysłowo-magazynowej w Wasilkowie z dostępem do dużej ilości energii? Zapisz telefon i zadzwoń 667 123 120.
0: Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Mam nadzieję, że uprzyjemniamy wam niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Christopher Cross, Arthur's Dim. To historia o tym, że warto podróżować, że podróże dużo dobrych rzeczy przynoszą, bo tekst do tej piosenki powstał w samolocie, gdy maszyna musiała długo krążyć nad lotniskiem Kennedy'ego w Nowym Jorku, bo były pewne korki przy lądowaniu. I wtedy Peter Allen, jeden ze współtwórców tekstu, wymyślił, że utknęliśmy między Księżycem a Nowym Jorkiem, które potem znalazło się w refrenie tej piosenki. Piękne, prawda? Pozdrawiam podróżujących. To teraz muzyczna podróż na wschód. Bonnie M, Rasputin.

0: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Krzysztof Kiliański, Kaja w Radiu Złote Przeboje, 10 minut i będzie 9. Jak ktoś się wybiera na wakacje teraz do Francji czy Hiszpanii, to nie zazdroszczę. A na Półwyspie Iberyjskim fala upałów do 35 stopni, w stolicy Francji nawet 40. A we Włoszech to cieplej niż w Turcji obecnie. I nawet w Berlinie, który już niedaleko Polski, dzisiaj też ponad 30 stopni będzie. I tak przy granicy naszej zachodniej te upały się zatrzymują i w Zielonej Górze już tylko 24. Kiedyś to była żelazna kurtyna, a teraz to chyba kurtyna klimatyczna jakaś. Ale będzie i u nas cieplej. Kiedy? A powiem o tym później. Na razie do Hiszpanii się przenosimy muzycznie. Enrique Iglesias, Be With You.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. O godzinie 9 zapraszamy na wiadomości.
6: Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem. Drożeje ropa. Prezydent i premier uczcili ofiary rzezi wołyńskiej. Noskowa wygrała z Muchową, czyli czeski finał Wimbledonu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy Iran. To trzecia w tym tygodniu seria ataków, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Iran odpowiedział atakiem na cele w Omanie i Katarze. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi cenę ropy. Rząd nie wyklucza przywrócenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
7: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
6: Benzyna kosztuje średnio 6 zł 66 groszy, olej napędowy 6,83. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
8: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
6: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Czeska tenisistka Linda Noskowa wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Finał był emocjonujący. Na początku wydawało się, że Noskowa wygra łatwo, w drugim secie miała 3 piłki setowe i wtedy wszystko się odwróciło. Muchowa odrobiła straty. W trzecim secie kolejny zwrot i Noskowa wróciła do swojej gry z początku. Meczu wygrała finał, a mecz trwał 2,5 godziny.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Od Wielkopolski przez centralną część kraju aż po Małopolskę i Podkarpacie może dziś przelotnie padać. Na południu najchłodniej, bo 19 stopni, w centrum 21, w Wielkopolsce 25, na zachodzie do 26, jak się dobrze rozpędzi. To może jeszcze dodam tą najważniejszą informację dla panów. Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna. Tak to będzie wyglądało w półfinałach tegorocznych Mistrzostw Świata.
9: Radio Złote Przeboje.
5: Kacper Sosnowski, witam. To może ja od razu zagram też coś dla panów. Survivor, Eye of the Tiger. Z trzeciej części filmu Rocky. Nie no, żartuję. Panie przecież też na pewno lubią, prawda?

W niedzielny, trochę pochmurny poranek gramy na to jak na lato Men at Work w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że trwa nasza akcja Zabierz Złote na wakacje. Ile złotych można zabrać na wakacje? No nawet 1000 złotych od nas można wziąć, jeżeli do was zadzwonimy i popytamy o parę rzeczy, a wy dobrze odpowiecie na nasze pytania i kolejne stówki za kolejne pytania będziecie zgarniać. Jutro o 9:00, po 9:00 kolejny finał tej zabawy, ale żeby ktoś do was zadzwonił z miłą propozycją, z fajnymi pytaniami, to najpierw trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl i napisać, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. To ja powiem tak, najlepiej brzmią u nas, bo mają doborowe towarzystwo. No taka Paula Abdul.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Gramy na

Night Like This, Caro Emerald śpiewała w Radiu Złote Przeboje. Gramy wam na to, jak na lato 45-latka z Holandii, Caro Emerald, która ze swą pierwszą płytą, z której ta piosenka to w ojczyźnie, przebiła, słuchajcie, Michaela Jacksona, jeżeli chodzi o album, który najdłużej znajdował się na szczycie płyt cieszących się największym zainteresowaniem. 6 miesięcy ludzie kupowali tą płytę. I to tak kupowali, że była numerem 1. To teraz u nas 84-latka obecnie, urodzona niemal w tym samym dniu co Emerald. Proszę, jak to pięknie ułożyłem. Barbara Streisand w pięknej balladzie z 81 roku. Memory.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
3: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
2: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
3: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
4: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Poszukujesz dużej powierzchni przemysłowo-magazynowej w Wasilkowie z dostępem do dużej ilości energii? Zapisz telefon i zadzwoń 667 123 120.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: kiss.
1: Kwadrans i będzie 10. Smoki w Radiu Złote Przeboje, czyli ekipa, która znała się ze szkoły. Koledzy lubili muzykować, a że zdolny i fajnie śpiewający Chris Norman tam przewodził, no to sporą karierę panowie ze szkolnej ławki zrobili. Że też ja nie wpadłem na to, by w podstawówce założyć jakiś zespół, ale u mnie to raczej szybciej piłkarski byłby zespół niż muzyczny. Teraz Cyndi Lauper u nas, która jako 12-latka dostała pierwszą gitarę, czyli też w podstawówce już grała, ale że dzieciństwa przyjemnego nie miała, więc jej kariera rozwinęła się dopiero jak była 20-parolatką. I to wtedy powstał ten wielki przebój, Time After Time.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
10: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
11: Znowu wielki upał na południu Europy. Skrócono wyścig Tour de France. W poniedziałek ruszą kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. 1/5 wakacji za nami. Sporo wolnych miejsc w Karkonoszach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne ekstremalne upały w Europie. We Francji czerwone alerty. 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy. W Paryżu dzisiaj 38 stopni, w Rzymie i Atenach też ponad 35. Hiszpania walczy z pożarami, które wybuchły w kilku miejscach. U nas przyjemnie od 20 do 28. W poniedziałek zaczną się kolejne ekshumacje na Wołyniu, tym razem we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
12: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze 2, prawdopodobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
11: W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 nowych fotoradarów. Zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady i na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
13: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
11: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Kończy się drugi tydzień wakacji. Zaglądamy w Karkonosze. Tłumów nie ma. W hotelach co trzecie miejsce wolne. Turyści chwalą sobie spokój.
14: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
15: Jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
16: Lody, basen, wszystko co się da.
14: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto.
17: 21 kilometrów zrobiliśmy.
18: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
11: Według branży turystycznej za chwilę zacznie się szczyt sezonu. Coraz częściej turyści rezerwują też noclegi we wrześniu, zaraz po wakacjach.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Aktualizuję temperatury na dziś. 19 stopni w Rzeszowie, Kielcach, Krakowie, 20 w Lublinie, 22 w Katowicach, 25 w Poznaniu, a może nawet 27 w Szczecinie. Na zachodzie więcej słońca, a tak chmury i deszcz. No właśnie, w pierwszej połowie lipca mam wrażenie trzeba brać urlop, skoro tak wszędzie...

0: pusto. A kiedy zaczną się w Polsce upały? O tym w tej godzinie. Radio Złote Przeboje. Dodam, że będzie też coś dla brodaczy.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I kombin na dobry początek dziesiątej.

Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. O samych dobrych rzeczach zaśpiewał zespół Fine Young Cannibals. Oni nazwę, słuchajcie, wzięli z amerykańskiego filmu z 1960 roku. Tytuł filmu sprawdziłem dokładnie: All the Fine Young Cannibals. Taki amerykański dramat, zresztą o muzykach. Nie oglądałem tego filmu, ale przeczytałem recenzję i raczej nie obejrzę. Film okazał się klapą, stracono na nim $1 000 000. Także wychodzi, że Fine Young Cannibals to lepiej po prostu posłuchać. A teraz posłuchamy Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert dalej masz.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Gazebo w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie, deszczowe trochę. Sprawdziłem dla was pogodę na nadchodzący tydzień, bo przecież obiecaliśmy falę upałów. No i o ile poniedziałek i wtorek cieplejsze, ale deszczowo-burzowe w prawie całym kraju, to od środy więcej słońca i 25 stopni na termometrach. Natomiast w kolejny weekend, nawet już od piątku, ponad 30 stopni na zachodzie i wszędzie będzie gorąco. Także to wtedy będą te upały od następnego weekendu. Jak to się mówi, jak ktoś lubi, to poczeka. Nie, jak to było? Jak kocha, to poczeka, tak? Albo w kinie Lublinie kochaj mnie? Też tak było. Bratanki.

nic tak nie ożywia po chmurnej niedzieli jak Backstreet Boys. W Radiu Złote Przeboje żeśmy sobie pośpiewali. Dwie minuty i będzie 11. W naszych wiadomościach o ważnym meczu polskich siatkarek, który dzisiaj.

0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. 12 dzień lipca, niedziela. Radio Złote Przeboje, minęła 11. Zapraszamy na wiadomości.
9: Kolejna wymiana ciosów między wojskami Iranu i USA. Mężczyzna, który zaatakował policjanta kastetem, został aresztowany. Kluczowy mecz w Lidze Narodów Siatkarek. Polki grają dziś z Japonkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
10: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormuz. Na statku wybuchł pożar. Jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie.
9: Benzyna zdrożeje o kilka groszy w najbliższych dniach. Kluczowa dla ceny ropy na świecie cieśnina Ormuz według Iranu znów jest zamknięta, ale szoku na giełdzie ropy nie ma, uspokaja analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
11: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
9: Benzyna może zdrożeć do około 6,85 zł, diesel do 7 zł za litr. Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura w Warszawie. 29-letni mężczyzna był wyposażony w 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnika obezwładniono. Motywy jego działania są niejasne. Twierdzi, że jest prześladowany przez policję i podsłuchiwany przez służby. Prokurator zleci badania psychiatryczne. Przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 1,5 godziny zagrają w Osace z Japonią. Jeśli wygrają, awansują do turnieju finałowego, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
12: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
9: Ale jeśli przegrają, Japonia nas wyprzedzi w tabeli i to ona awansuje do finałów.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Pogoda na weekend.
8: Pozdrawiamy wypoczywających nad polskim morzem, bo tam słonecznie, przyjemnie, do 20 stopni. 21 w centrum, ale tu może padać. Do 20 na południu, tam też pokapie. 26 najcieplej na zachodzie. I tu mniej chmur.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.

0: No tak, witam pięknie. Tu po kapie, tam po kapie, a słońce na zachodzie. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj będą odpoczywać, będą się wygrzewać. Mam nadzieję, że ten dzień też będziecie spędzać z nami. A co dzieje się w Warszawie? A w Warszawie o tym opowie Tila.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: 4 minuty po godzinie 11 w tym momencie.

Gazu w Radiu Złote Przeboje o szczęśliwych ludziach piosenka. Nie wiem, na ile szczęśliwa jest rodzina znanej ze Spice Girls Victoria Beckham, która ostatnio wyprawiła urodziny dla swojej 15-letniej córki. Victoria i David Beckham, który teraz żyje mundialem, no i cieszy się ze zwycięstw kolejnych Anglii. Mają w sumie czwórkę dzieci, ale ich najstarszy syn jest z rodzicami pokłócony i zarzuca, że w tej rodzinie wszystko jest na pokaz, że liczy się interes osobisty, no i zminimalizował kontakty z rodzicami i nie był na urodzinach swojej siostry. Bo te urodziny oczywiście na mediach społecznościowych były szeroko relacjonowane. Oj, taki to jest świat wielkich gwiazd, a my tu spokojniej, żeby się nie denerwować, Shade nas w dobry klimat wprowadzi.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Poszukujesz dużej powierzchni przemysłowo-magazynowej w Wasilkowie? Z dostępem do dużej ilości energii? Zapisz telefon i zadzwoń 667 123 120.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
17: Ale duża.
18: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Niedzielne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, Irene Cara. A przed nami piosenka, która kiedyś spodobała się Brianowi Adamsowi. Jak był w Polsce, musiał ją usłyszeć i potem przez swojego menadżera zapytał management Roberta Gawińskiego, czy sobie może Urkę przerobić, zrobić z niej balladę ze swoimi słowami, zostać współtwórcą, czy nawet twórcą muzyki. Znamy tą historię. No to mu wokalista Wilków powiedział, nie będę cytował, ale że nie. Ja tak cały czas się zastanawiam, jakby to Urkę w wersji Briana Adamsa mogło brzmieć. I wiecie co? I wanna be with you. Może jakoś tak? Every day. Prawda, że to takie Adamsowe, Urkę? Cause I got a feeling. Nie, dobrze, że on tego jednak nie przerobił i nie wziął dla siebie. Wiemy, wiemy. O, to jest Urkę.

0: Wow! Znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

10 minut i będzie południe, Abba w Radiu Złote Przeboje. Ja to przyznam, przy tych nieprzespanych nocach mundialowych, kiedy mecze oglądam, to tak koło południa lekko przysypiający jestem, trzeba się pobudzić. Jakich napojów kardiolodzy nie polecają, jeżeli chodzi o pobudzanie? Nie mówię tu o napojach alkoholowych, które wiadomo, że na czarnej liście są. Otóż nie polecają systematycznie pitych napojów energetycznych. Niektóre mają dużą dawkę kofeiny, dodatkowo jakieś inne pobudzacze, guaranę, taurynę, no i nagle podnoszą ciśnienie krwi. I jak tak ktoś takie napoje cyklicznie pije, to potem może być problem. To jest zdanie kardiologów. Już ponoć zdecydowanie lepsza jest kawa. A my z naszą muzyką pobudzamy naturalnie. Bardzo proszę, gramy na to jak na lato. CC Catch, Heaven and Hell.

0: Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, a w południe za 3 minuty u nas wiadomości, w których będzie o lodach. Niby gorąco nie jest, ale ludzie lody jedzą, a inspekcja jakości handlowej do lodziarni weszła. I co się okazało?
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę. I w tym momencie wybiła 12. Czas na wiadomości.
12: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię i 10 tankowców. Słowacka autostrada do remontu to utrudnienie dla polskich turystów. Większość lodów w lodziarniach jest źle oznakowanych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię na południu Rosji. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Ukraiński sztab generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców i 4 promy. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Dziś w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Trasa idzie do remontu. Ruch zostanie skierowany przez miejscowość Skalite, a to mogą być korki i wydłużenie podróży prawie o godzinę. Mówi Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
13: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
12: Kierowcy ciężarówek będą musieli jechać przez Czechy albo przez granice w Małopolsce, na przykład w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do połowy sierpnia. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Ponad połowa z nas spędzi wakacje w Polsce, mówi Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl.
14: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
12: Dwie trzecie Polaków mówi, że wojna na Bliskim Wschodzie nie ma znaczenia w kontekście wakacji. Producenci lodów muszą się mieć na baczności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników, albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
15: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
12: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Dziś sobie też może popadać już nie tylko w centrum czy na wschodzie kraju, ale także na południu i w Wielkopolsce. Bez parasola, raczej tylko zachodniopomorskim. Tam najcieplej 27 stopni, 21 w centrum, 18 na Podkarpaciu.

Kacper Sosnowski, witam. Z kim się jeszcze nie witałem, no to mamy już niedzielne popołudnie. Będzie w najbliższym czasie o pewnym znanym aktorze, który wziął się za śpiewanie. Wróć, może inaczej. Wziął się za muzykowanie, o tak powiem. A szczegóły w tej sprawie niebawem, to natomiast Tina Turner.

Aisha i Magma w Radiu Złote Przeboje, polski zespół, ale ta piosenka napisana była przez Francuza, który pisał i wciąż pisze m.in. dla Céline Dion. Jean-Jacques Goldman, tak się nazywa ten pan. I w 96 roku algierski muzyk Khaled poprosił go, czy by jakiś fajny przebój dla niego nie powstał. No i stworzył pan Jean-Jacques i to był strzał w dziesiątkę, bo kilka miesięcy później cała Francja i pół Europy śpiewali już tak. Bo tak w oryginale brzmi Aisha właśnie. Ale rok później mieliśmy już polską wersję, mam wrażenie, z bardziej przyjemnym wokalem. Teraz też bardzo przyjemny wokal. Kylie Minogue.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Nick Kershaw w głośnikach Radia Złote, przeboje 12.30 na zegarach. Chłodno jest, ale mam informację, która mnie zmroziła, a na pewno zaskoczyła. Otóż słuchajcie, znany i czynny aktor Anthony Hopkins z fantastyczną rolą choćby w Milczeniu owiec kiedyś, zdobywca zresztą Oscarów, całe życie pisał muzykę, bo to muzyka, a nie film, była jego pierwszą pasją. I teraz Hopkins podpisał kontrakt z wytwórnią płytową i będzie muzykiem. W wieku 88 lat ukaże się jego pierwsza płyta. Pierwsza melodia w wykonaniu orkiestry symfonicznej już jest. To jest dzieło Hopkinsa. No bardzo filmowe, bym powiedział. Ale gratulujemy inwencji. Alphaville.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
16: Voltaren! Voltaren!
17: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
20: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
21: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio, więcej niż magnez. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
23: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
24: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. I to słychać, bo Donna Summer za nami, a przed nami Mariusz Stelmaszczyk, witaj.
1: Dzień dobry, jestem pobudzony, rozbudzony, bo nie przez pana noc po meczach.
0: Ty też?
1: To taki kawałek.
0: Ty też?
1: Oczywiście, że tak. Ale wytrwałem tylko ten pierwszy mecz Argentyny ze Szwajcarią, no bałem się, że nie wstanę.
0: No właśnie, słuchajcie, ja zrobiłem tak samo. Te poranne dyżury jednak ograniczają trochę oglądanie meczów o trzeciej godzinie. Dla proformy jeszcze dodamy, że Argentyna do przodu i Anglia do przodu,
1: tak.
0: A przed nami Mature.
1: Tak jest, więc słuchamy i słyszymy się za chwilę.

0: Czasy płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 13. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, bo obiecuję, że zagramy dla Was m.in. Bryan Adamsa, a także zespół Perfect.
1: Reklama. Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda?
10: No.
11: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Dyplomaci odradzają podróże do Kataru po wymianie ciosów na Bliskim Wschodzie. Ukraina musi rozliczyć się z historii UPA, mówią polscy politycy. W lasach obrodziło grzybami. Uważajmy na trujące. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska ambasada w Katarze odradza podróżowanie do tego kraju. W wakacje lepiej wybrać inny kierunek niż Bliski Wschód. Tej nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między USA a Iranem. Irańczycy ostrzelali amerykańskie jednostki m.in. właśnie w Katarze i Omanie. Za nami 83. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu, mówią zgodnie polscy politycy. Przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Wawrzyniec Zakrzewski.
18: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
19: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
18: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
20: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
18: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
17: Deszczowa aura spowodowała wysyp grzybów w lasach. Lekarze przypominają o ryzyku. Pomyłka może być śmiertelnym zagrożeniem, ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
21: Grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątrobę. To nie jest tylko muchomór sromotnikowy, ale to są też muchomór jadowity, muchomór wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
17: Dlatego warto kierować się zasadą: zbieramy to, co znamy, jeśli mamy wątpliwości, lepiej nie ryzykować. Francja, Hiszpania, Argentyna, Anglia to półfinałowe pary piłkarskiego mundialu. W nocy po dogrywkach awansowali Argentyńczycy i Anglicy, do domu wraca Szwajcaria i Norwegia. Półfinały we wtorek i środę. W USA nadal zostaje sędzia Szymon Marciniak. Możliwe, że dostanie do prowadzenia jeden z ostatnich czterech meczów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę do końca dnia, no to spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, głównie w centrum i na południu kraju. Natomiast nad morzem, czy też na zachodzie w miarę pogodnie. Jutro cieplej, ale uwaga, będzie burzowo. Dzień dobry. Pogoda jest jaka jest. Widzimy za oknem. Bardziej przypomina październik niż lipiec, ale trzeba sobie jakoś radzić i humor poprawić świetną muzyką w Radiu Złote Przeboje. Będzie teraz przepiękna ballada. Na początek ode mnie Bryan Adams, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się ponownie.

Włoszka śpiewająca po francusku, tak jest, a więc Ingrid w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, dobrze wiemy, że wakacje, kasa z portfela, oj, szybko może zniknąć. Dlatego w radiu Złote Przeboje jest szansa zgarnąć aż 1000 złotych. Wystarczy zgłosić się do zabawy Zabierz Złote na wakacje, napisać, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, czekać na nasz telefon i też popisać się wiedzą. Jutro w poniedziałek kolejna taka szansa w poranku radia Złote Przeboje. No teraz budzimy się do życia, no bo pogoda jest za oknem, jaka jest, ale przy tym kawałku akurat mam nadzieję, że nastrój będzie jeszcze lepszy. Maxi Priest, Close to You.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy, nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja.

Radiu Złote Przeboje Ola Mura, więc język jednego z półfinalistów Mistrzostw Świata w piłce nożnej Francji naturalnie, która już we wtorek powalczy w półfinale z Hiszpanią. Z kolei drugi półfinał to Anglia, Argentyna, a więc na finiszu rozgrywek zostały zdecydowanie cztery najlepsze zespoły. Również pokazuje to ranking FIFA, ale dla nas co najważniejsze, skończyło się zarywanie nocek, bo ostatnie mecze będą rozgrywane w cywilizowanych godzinach. Zdecydowanie tak. Self Control, a więc duch, jeden z najważniejszych też kawałków lat 80. Właśnie teraz gram dla Was w Radiu Złote Przeboje.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
9: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
8: Nawet tutaj musisz.
9: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
8: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
9: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
10: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Poszukujesz dużej powierzchni przemysłowo-magazynowej w Wasilkowie z dostępem do dużej ilości energii? Zapisz telefon i zadzwoń 667 123 120.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Reklama.

Oj, pogoda ostatnio tego nie pokazuje, no to trzeba sobie przypomnieć, że trwa lato. Las Ketchup, Azerehe w radiu, złote przeboje. No a pod koniec czerwca pojawił się w Sopocie. Kto się pojawił w Sopocie, no to na pewno doskonale pamięta i też pewnie jeszcze tym żyje, więc koncertem Stinga, który to uwielbia odwiedzać nasz kraj. 24 czerwca zagrał naprawdę magiczny koncert, gdzie nie zabrakło piosenek The Police, a także z jego solowych projektów, takich jak na przykład numer Englishman in New York. No zresztą to też numer dla tych, którzy nie mieli szans posłuchać Stinga na żywo, no bo w radiu złote przeboje można wszystko.

I Saved the World, grupa Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, w nieco takiej bardziej leniwej, ale jakże dzisiaj pasującej odsłonie, a my dobijamy do godziny 14:00. Za chwilę między innymi o koncertach. Trwa sezon wakacyjny, mnóstwo festiwali i koncertów, w jaki sposób najbezpieczniej kupić bilety, no i też sprawdzimy pogodę na najbliższe godziny.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Farm.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: 14. Wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Tragiczne pożary lasów w Hiszpanii. Zginęło już 12 osób. Wojewoda Dolnośląska utrzymała zakaz korzystania z wody na rzece Bóbr. Bilet na koncert kupujmy z pewnego źródła, radzą eksperci. Chodzi o ewentualny zwrot kosztów, gdyby coś nie wypaliło. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożary lasów w Hiszpanii, jedne z najtragiczniejszych w historii. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło już 12 osób. 23 osoby są poszukiwane.
13: Oglądałem telewizję i usłyszałem, jak wiatr nagle przybrał na sile. Wyszedłem więc sprawdzić, co się dzieje i zobaczyłem wielką czarną chmurę. A przynajmniej tak mi się wydawało, że to chmura. Pomyślałem, rany, lepiej zamknę drzwi, a 5 minut później usłyszałem bicie do drzwi. Bierz pieniądze, karty i wychodź. No tak. Tak trzeba było uciekać.
12: Mówi turysta z Wielkiej Brytanii. W związku z pożarami jutro do Almerii uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Spada liczba tzw. namułów w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku w okolicy remontowanej zapory w Pilchowicach. Wojewoda Dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. W czerwcu spuszczono wodę ze zbiornika. Spowodowało to śmierć ponad 20 tysięcy ton ryb. Kontrolerzy nadal sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości ze strony wykonawcy remontu. Pogoda na razie nie zachwyca, ale po weekendzie będzie cieplej, jak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
14: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu.
12: A wyraźne ocieplenie już właściwie wszędzie przyjdzie w środę. W najlepsze trwa sezon koncertowy. Rzecznik konsumenta radzi kupować bilety tylko u organizatorów albo na sprawdzonych portalach. To ważne, dlatego by w razie odwołania odwołania imprezy otrzymać zwrot pieniędzy. Adriana Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej.
15: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta, więc mieć świadomość przy zakupie.
12: I jak dodaje ekspertka, przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak to jest przy większości zakupów online.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Do końca dnia pogoda w kratkę, a więc trochę słońca, ale więcej chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro zrobi się cieplej, zdecydowanie cieplej w centrum, nawet około 28-30 stopni. Też jutro uważajcie na burze, najpogodniej jutro na zachodzie kraju. Niedziela 14. Mariusz Stelmaszczyk jestem, melduję swoją gotowość i obecność i też zdradzę, że niebawem pojawi się między innymi aktor Krzysztof Tyniec, który powspomina razem z nami kultowy film Król Lew, a także piosenkę z tego filmu, ale wcześniej Céline Dion w Radiu Złote Przeboje.

0: Urszula, Majnowy Król w Radiu Złote Przeboje, taki baśniowy klimat i bardzo, bardzo dobrze, ponieważ przy takim akurat się teraz nieco zatrzymamy. Na pewno pamiętacie film Król Lew z 1994 roku i też rewelacyjny dubbing tej właśnie pięknej disneyowskiej bajki, w której brał udział Krzysztof Tyniec, wcielając się w Timona. Posłuchajcie, jak wspomina ten czas.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu, a wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i czuję, co się święci, opętał mnie zły duch, w naszym trio zostanie tylko duch. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.
0: Dlatego tym bardziej myślę, że ci, którzy wychowali się, ale nie tylko wychowali się, że znają Króla Lwa, to doskonale kojarzą także ten kawałek, który już w tej chwili gra dla was w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.

I człowiek już wie, że dobrze trafił, bo tylko w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80., a także lat 90. No a proszę Państwa, Samantha Fox miała zaledwie 20 lat, gdy nagrała ten właśnie kawałek. Niewiele osób wierzyło, że modelka zrobi karierę muzyczną, a tymczasem jej debiutancki singiel stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów całej dekady i przetrwał do dziś. I chyba wiecie, o czym mówię. Touch Me w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje. No i proszę Państwa, pewien 19-latek z województwa podkarpackiego teraz też załatwił sobie bilet w jedną stronę. Otóż po tym, jak zdał prawo jazdy, po zaledwie 72 godzinach je stracił, ponieważ po terenie zabudowanym jechał ponad 100 km na godzinę. No, nie wiem, jak on to prawko zdał, ale ewidentnie nikt mu nie powiedział, jak się hamuje.

0: tak można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Też można nieco capnąć, jak się jest po takim niedzielnym, rodzinnym obiedzie, albo po prostu wypoczywa się na wakacjach. No to wtedy szczęśliwi czasu w ogóle nie liczą. Dobijamy do godziny 15:00, za chwilę news Radia Złote Przeboje. Tam dowiemy się, czego unikać na drogach, no i też sprawdzimy, co z tą kapryśną pogodą będzie działo się dalej. No a potem wracam ze świetnymi kawałkami w Radiu Złote Przeboje, między innymi Madonna, a także Whitney Houston.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.
0: Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
14: Zakazy kąpieli nad morzem. Pogoda jest niebezpieczna. Julia Swirydenko przestanie być premierem Ukrainy, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Policja złapała na raz w jednym samochodzie dwóch pijanych kierowców z zakazem jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych, gdzie nie gdzie z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych. Zakazy obowiązują właściwie na całym polskim wybrzeżu, a także w Gdańsku, Brzeźnie, na Wyspie Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej. Niedługo pogoda ma się polepszyć, wrócą upały. Lekarze przypominają, by zadbać o skórę, chronić ją przed palącym słońcem. 4,5 tysiąca osób rocznie zapada na czerniaka, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Podstawą profilaktyki jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie palącego słońca i badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz.
15: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
14: Co trzecia osoba chora na czerniaka umiera. Teraz Ukraina. Zapowiedź odwołania premier tego kraju Julii Swirydenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że potrzebne są zmiany w rządzie. Skierował premier Swirydenko do objęcia, cytat, ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych w jednym samochodzie. W Bielsku koło Płocka policja chciała zatrzymać auto z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał samochodu, skręcił w boczną uliczkę, tam porzucił auto i uciekał pieszo. Został zatrzymany, ale to nie koniec historii, opowiada Monika Jakubowska z płockiej policji.
16: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicą wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
14: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani, obaj mieli też sądowe zakazy prowadzenia. prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. We wtorek zostanie otwarte Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle. Przybliży historię narciarstwa ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Placówka stanęła w samym sercu parku w centrum Wisły.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia trochę chmur, trochę opadów deszczu. Najpogodniej na zachodzie. Jutro też na zachodzie będzie najpogodniej. Też naprawdę jutro będzie ciepło i słonecznie, około 30 stopni. Natomiast w centrum i na południu kraju jutro uważajcie na deszcz i burze.
4: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Godzina 15, niedziela, pogoda za oknem, no nie jest zbyt wakacyjna, raczej refleksyjna, więc mam dla was piękny, naprawdę piękny kawałek Whitney Houston. Bardzo proszę, dajcie głośniej.

Radio Złote Przeboje, Malczyki, a więc kawałek idealny na weekend i do wspólnego śpiewania także w ciągu dnia. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna wróciła w wielkim stylu ze swoim tanecznym krążkiem Confessions 2, który to podbija już przeróżne rankingi. No i między innymi zadebiutował ostatnio na Official Album Charts Wielkiej Brytanii, zapewniając artystce pierwszy numer jeden od ponad dekady. No, a sukces tego krążka ma też wyjątkowe znaczenie, bo Madonna stała się pierwszą amerykańską artystką, która zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii w 5 różnych dekadach, więc gratulujemy i panią Madonnę zapraszamy do Polski na jakiś festiwal albo jakiś skromny koncert. And you can dance for inspiration.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka,

0: która od zawsze poprawia humor. Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
1: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
3: Autopromocja.
4: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie, albo wcale.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
15: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
14: Wygląda na to,

0: Uwaga, wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

Oj, prawdziwy klasyk, rokowy klasyk w Radiu Złote Przeboje, więc grupa Foreigner podczas tego niedzielnego popołudnia, kiedy to można ładować baterie, odpoczywać, a też na przykład przeglądać w sieci, na jaki koncert czy też festiwal człowiek by pojechał. Ja przyznaję, że ostatnio świetnie bawiłem się na koncertach Nicka Cave'a czy też zespołu The Cure, ale no właśnie, czy wy macie już zaliczony koncert tych wakacji, a może on jest dopiero przed wami? No to możecie się dzielić i opowiadać. 2 2, 4 4 i 3 0. No już teraz Ace of Base.

0: sama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje, a każde wakacje zaczynają się od tankowania i to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: ten... Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: są takie numery, których nie da się pomylić z żadnymi innymi. To był przykład Michael Jackson, Smooth Criminal w radiu Złote Przeboje. A już teraz Edyta Bartosiewicz wspomina, jak miała okazję spotkać i poznać wokalistkę zespołu Blondie.
1: Było ciekawie, bo ona się bardzo ekstrawagancko zachowywała. Karmiła mnie na przykład karmiła mnie swoimi owocami morza. Co przyprawiało, widziałam o taką złość osobę, z którą przyszła. Także ale ja uwielbiam Blondie. Uwielbiam w ogóle Debbie Harry. Była tak przemiła dla mnie. Mówiła, że oczywiście zaprasza mnie do studia, bo ona wtedy nagrywała płytę, że bym wpadła do studia, no ale wiadomo, że nikt się nie będzie tam dopytywał i na siłę jej się zwalał. W trakcie nagrań, więc to było takie grzecznościowe, ale samo bycie z nią, spożywanie kolacji w bardzo ciekawych okolicznościach, to było mega punkrockowe wręcz, co się działo.
0: I tylko pozazdrościć takiego spotkania. Edyta Bartosiewicz, skłamałam, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: pobudzenie i rozbudzenie grupa Sugar Babes, a więc Round Round, te kawałka w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, co dalej też z tą kapryśną pogodą. A potem będzie po 16, czego słuchać. Macie moje słowo, bo mam dla was między innymi Bee Gees, Britney Spears, a także ścieżkę dźwiękową z Dirty Dancing.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama. Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zmarł amerykański senator Graham, zwolennik wzmacniania wschodniej flanki NATO. Motocykliści pojechali na Wołyń uczcić ofiary zbrodni. Peruwiańczycy uwielbiają norweskiego piłkarza. 500 dzieci dostało imię Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Tak rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi o zmarłym amerykańskim senatorze Lindseyu Grahamie. Republikanin zmarł dziś w wieku 71 lat. Od 2022 roku dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę. Według Wewiura był przyjacielem Polski i orędownikiem wschodniej flanki NATO. Kilkudziesięciu polskich motocyklistów przyjechało na Wołyń do Łódzka, by upamiętnić ofiary zbrodni wołyńskiej. Robią to co roku. Odwiedzają po drodze polskie cmentarze i dawne polskie osady. Mówi Henryk Kozak, komandor wołyńskiego rajdu motocyklowego.
12: Teraz też odwiedziliśmy około 20 miejsc. Ludzie się zatrzymywali samochodami, a dopytywali. Nie mieliśmy problemy z motocyklami, bo dziury są po prostu potężne, ale pomoc była okazywana. Nawet w tym gorącym czasie wszystko było ok.
11: Wczoraj odbyły się państwowe uroczystości związane z 83. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Prawie 300 skarg wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji M-Obywatela. Od kilku dni użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
13: Największa grupa, połowa tych zgłoszeń dotyczy stanu sanitarno-epidemiologicznego czy stanu higienicznego. Mniej więcej 25% zgłoszeń dotyczy żywności, czyli już nie miejsca, a produktu. Tu mamy efekt sezonu wakacyjnego widoczny, dlatego że to są często punkty żywienia otwierane sezonowo.
11: Do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji są też widoczne statusy zgłoszeń. Wielkie siatkarskie emocje, niestety bez happy endu. Polki przegrały w Osace z Japonią 2-3, nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Wyprzedziły je w tabeli właśnie tym bezpośrednim meczem Japonki. A Polki ostatnie trzy turnieje z rzędu kończyły z brązowym medalem, tym razem zwolnią miejsce na podium. Piłkarski mundial inspiruje rodziców w Peru. Ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało w czasie mundialu imię Haaland na cześć najlepszego napastnika Norwegów. Norwegia właśnie odpadła, więc prawdopodobnie licznik Haalandów na razie się zatrzyma.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Dzisiaj pogoda, bym powiedział, taka trochę wiosenna, trochę jesienna, więc nie najcieplej, trochę chmur, trochę opadów deszczu i tak będzie do końca dnia. Natomiast jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro będzie naprawdę gorąco na zachodzie, około 30 stopni, ale też uważajcie w centrum i na południu, bo też jutro będzie ciepło, ale może popadać deszcz, a także mogą pojawić się burze. Niedzielne, leniwe popołudnie, godzina 16 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem i mam dla was kawałek z filmu, który chyba widział każdy. A kto nie widział, no to niech pierwszy rzuci kamieniem. Dirty Dancing, no i kawałek She's Like the Wind.

i pamiętam, że w domu było mnóstwo egzemplarzy tej płyty, bo podobno na Discmanie, jak tak akurat gdzieś pojechałem, czy to na kolonie, czy też na jakiś inny obóz, no to zajeżdżałem właśnie te egzemplarze, no i były one nie do użytku, no ale tak to właśnie było pod koniec lat 90., że każdy był zakochany w Britney, ewentualnie w Christinie. Natomiast, no właśnie, teraz czas na końcówkę lat 70. do ery disco zaglądamy, w której to doskonale odnajdywali się panowie z zespołu Bee Gees. No to już teraz słuchamy kawałka idealnego na wakacje, na przykład dla tych, którzy jeśli teraz akurat podróżują sobie busem z Morskiego Oka i właśnie słuchają Radia Złote Przeboje, a wiem, że są tacy, no to myślę, że kawałek idealny. Bardzo proszę.

0: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
3: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrenę.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren, konkretnie na migrenę.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

I bardzo dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, bo to jest Radio Złote Przeboje, które gra dla Was najlepsze przeboje lat 80. i 90. podczas tego niedzielnego popołudnia. No a proszę Państwa, dzisiaj w nocy Norwegia odpadła z mundialu przegrywającej podgrywce z Anglią, ale i tak Wikingowie skradli serca kibiców swoją charakterystyczną cieszynką, a napastnik Haaland stał się popularny nawet w odległym Peru. Tak, i od 11 czerwca, czyli od początku mistrzostw, w sumie ponad 500 dzieci nazwano na cześć wysokiego napastnika reprezentacji Norwegii. Ktoś powie, że może to dziwne, ale ja tylko przypomnę, że kiedyś w Polsce była moda na Bryanków i Jessiki.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
7: Oj, Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
6: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
7: Znam ten sposób. Kosztowny.
6: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
7: To dlatego taka koperta.
6: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
8: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Poszukujesz dużej powierzchni przemysłowo-magazynowej w Wasilkowie z dostępem do dużej ilości energii? Zapisz telefon i zadzwoń 667 123 120.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje Sissy Catch. Natomiast proszę Państwa, pamiętajcie o tym, że wakacje to czas sporych wydatków, zawsze czegoś w portfelu brakuje, no i jest taka szansa, żeby w Radiu Złote Przeboje zgarnąć aż 1000 złotych. Tak jest, wystarczy zgłosić się do naszej zabawy Zabierz Złote na Wakacje. Napisacie też, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, no i czekać na nasz telefon i też popisać się wiedzą. Jutro w poniedziałek kolejna taka szansa w poranku Radia Złote Przeboje, a szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje. No a teraz dajcie głośniej Beach Boys.

0: Always on the Run, Radio Złote Przeboje, dobijamy do godziny 17. No z tego, co czytałem, z racji pogody, to już chodząc po lesie można znaleźć pierwsze grzyby, natomiast nie słyszałem o tym, że powstała zupełnie nowa partia w Polsce, ale o tym więcej w wiadomościach już za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Reklama.
0: Na zegarach 17, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: W polskiej polityce pojawiła się nowa partia, Unia Centrum. A na Ukrainie zmiany w rządzie. Julia Swirydenko nie będzie już premierem. Marszałek Foch czy marszałek Fosz? No właśnie, kłopotliwe nazwisko. Za chwilę odpowiedź. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Hennig-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie minister klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
14: Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować.
13: Władze partii zapowiadają na wrzesień konwencję programową. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełenski. We wpisie na platformie X napisał, że to element przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, ale jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, mają też zakończyć problemy z korkami, tam gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch.
15: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę.
13: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, gdzie minister ogłosił wyniki projektu. Ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. Przejęzyczenie w nazwie przystanków komunikacji miejskiej w Poznaniu. Pasażerowie słyszeli komunikat skwer marszałka Focha, a powinno być marszałka Fosza, bo tak zgodnie z regułą należy czytać jego nazwisko. Zarząd Transportu Miejskiego podmienił ten lapsus i wyjaśnia.
16: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. Mamy ogromny szacunek dla marszałka Fosza.
13: Mówi rzecznik Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski, a rzeczony marszałek Fosz pisany Foch, był jednym z autorów zwycięstwa aliantów w I wojnie światowej i zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia sporo chmur, czasem może popadać deszcz. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro zrobi się zdecydowanie cieplej, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Tam temperatury nawet do 30 stopni, ale w centrum i z kolei na południu uważajcie na przykład na opady deszczu oraz burze. Jak ktoś mnie pyta, jak spędzić te dwa dni, tak, dwa dni przerwy od mundialu, od oglądania piłki nożnej, no to mam odpowiedź bardzo łatwą. Można słuchać Radia Złote Przeboje i właśnie takich kawałków jak teraz. In the Army Now, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się.

0: zrobiło się naprawdę bardzo nastrojowo w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A czy podczas wakacji Radia Złote Przeboje można słuchać dosłownie wszędzie? Tak, oto dowód.
1: No pozdrawiam z apencelerowych lasów. Spaceruję ze słuchawkami w uszach, słucham Radia Złote Przeboje i szwajcarskiej przyrody.
0: I my też pozdrawiamy i też gram dla was, niezależnie od tego, gdzie jesteście, w Polsce czy za granicą. September, Looking for Love.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo.

0: W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Odrobina muzyki Eurodance, a więc Labusz w Radiu Złote Przeboje podczas niedzielnego późnego już popołudnia, a teraz czas na absolutny fenomen, a więc zespół Modern Talking. Po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego. To on pisał i produkował niemal wszystko, traktując piosenki jako maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek i styl, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów i podejścia do muzyki często wywoływała konflikty w zespole Modern Talking, no ale panowie przez lata jednak święcili triumfy między innymi takimi przebojami. Już teraz You Can't Win If You Want w Radiu Złote Przeboje.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: A cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Reklama. Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

niezależnie od tego, czy jesteśmy na urlopie, czy jutro idziemy do pracy, no to akurat tak można spędzać to niedzielne, późne popołudnie z radiem Złote Przeboje. A Black Wonderful Life, natomiast proszę Państwa, jeszcze do godziny 18 na pewno zagram dla Was Beyoncé i Jay-Z, a więc cudowna para nie tylko biznesowa, ale i także prywatnie, a także mam jeszcze dla Was Kylie Minogue w kawałku The Locomotion, kawałku, który jest starszy od niej samej, tak jest, bo przypominam, to cover z początku lat 60. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie i to późne popołudnie. Słyszymy się już jutro po godzinie 18 w Radiu Złote Przeboje. Jak wspomniałem, Kylie ode mnie na pożegnanie. Cześć!

0: W Radiu Złote Przeboje dosłownie szalony duet, a więc Beyoncé i Jay-Z Crazy Love, a my dobijamy do 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Reklama.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama. Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Tragiczny pożar lasu w Hiszpanii podobno już opanowany. Drożeje dolar i euro, powiemy zaraz dlaczego. Plastikowe worki pojawiły się w lasach, to nie są śmiecie, nie zbierajmy ich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju, pochłonął życie co najmniej 12 osób. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według władz Andaluzji pożar został opanowany.
10: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
9: Jutro do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz firmy XTB.
11: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
9: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i na Bliskim Wschodzie wciąż jest niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Rozpoczyna się największa w historii renowacja zamku w Kwidzynie na Pomorzu. We wrześniu obiekt zostanie na 4 lata zamknięty dla zwiedzających. To 14-wieczny zamek w stylu gotyckim z charakterystyczną wieżą połączoną 55-metrowym gankiem arkadowym. Plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. To nie są śmiecie, a specjalne pułapki na motyle brodnicy mniszki. Dzięki workom leśnicy mogą przygotować się do ochrony drzew przed larwami brudni, które są wyjątkowo szkodliwe dla drzewostanu, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
12: Jeżeli podejrzewamy bardzo duże występowanie tej brudnicy, w przyszłym roku wywieszamy też na drzewach lepy, które powodują, że te gąsienice, które wspinają się po korze, łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
9: Leśnicy apelują, by nie zbierać i nie niszczyć pułapek przypominających foliowe reklamówki.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia pogoda w kratkę, a więc trochę słońca, ale więcej chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro zrobi się cieplej, zdecydowanie cieplej w centrum, nawet około 28-30 stopni. Też jutro uważajcie na burze. Najpogodniej jutro na zachodzie kraju.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
14: Wygrałem.
13: Słucham?
14: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
15: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
13: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
16: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
20: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
19: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
20: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
22: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z MediaExpert. Media jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
5: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.

0: Bo w media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.